0: Christo, Odona Odidoyen, Eye Odopa. Amen.
1: Heaven, heaven. Jesus is